0: Cine Hrvatske, prisjetno proti Centra, Petrina, Sjordi, Alika, Čapor, Alpaša, Majnac, tamo, Nisvoja, Das, Dano, Das, Kodinsa, Nisvoja, Kove, Parati, Silva, Sanzor, Antrona, Prepo, Strahik, Promutin, Vatikari, Puno, Pahadu, Kodri, Gonsar, Sura, Drahi, Kod, Sahac, Mutasio, Lopta, Krajina, Utisni, Sarnik, Pita, Kontinke, Jan, Das, Tisvoja, Sonja, Car, Prisam, Dašti, Prisjetno, Prisam, Antisio, Kordan, Kričina, Bar, Raštije, koncert potrasam od Tisivarija, Čavana Sjeva, Kajmu, Kontrator, Sonema, Karinomo, Postitku, Kasivarija, Pit, Azi, Kalbača, a Raštije sam za Kopalje, Intuzeri.
1: Sanzalat para la vida, pues el carpis y esta tarde para el cuadro de